zaplete Polákov, levou, desnou, nikde moka stana. Sega mega. Sega mega. Sega mega.

0: Patrzcie, siadajcie, pytą się kokocie, rozma pod kostę, kostę, kostę. Zatem ty my tu masz deka, syty, ty sykaj tebe za oszuła na czek. Potem lewe, każdy dwa, jedna ptica, która nie zapiszła na czek. Znam, kura, rap.
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin, Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ja mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroma rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandana, Nike. Za mene dole leżecia amor pramasa. Ja mam fantastyczne glasowne mogućnosti. Ogroma rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandana, Nike. Za mene dole leżecia amor pramasa. Ja mam fantastyczne.

Jego żeną do Zambii na teren. Zadion o przyjacielu to z misyną. No, to z misyną jego żeną do Zambii na teren.